Urasht heze pjurik lai tafarik, vasket hel mazerut taje hampurik. Urasht he vart gohara lai varivar, andreins bazmot skurtskat tjuna pail. Urasht he kanarik lai estrčnik, trčil gal ušoel temkat kerecik. Kam jiras kusapuk, vor kai minakuk, konit meč harovel, kusirtet papuk. Inčere jest kezi, vor cavocajt pisi, jev ambuš harvacoc lamaržani. Hreštak ješ traf, jerazet vorancav, ajt kuseret papuk, šutov, tormecav. Magardič, Besiktaslian.